0: finest hip hop.
1: Check, check. Check, check. 7-6. Słuchaj. Zeko. Sylwester. Każdy moment jest zwielicht.